wafe yesu dini ni mono koto jwa yina koto ma pretebe yina pamu kase wani akini mo yene za wakika wawa.